0: 开三号位，开三号位。
1: 啊，来开三号，三号开三号。
0: Ja, to jest tańsza, ale nie jestem pewien, czy to jest wyrył. Nie, to jest tańsza, to jest tańsza, to jest tańsza, to jest tańsza, to jest tańsza, to jest tańsza, to jest
1: tańsza.